0: do studenta.
1: Tak, eto?
0: Kaj buczaca jak...
1: Dobrze? Do, eto studentom. Pokażę. Da,
0: karo. Ja mogę chodzić za kolę dziewczat.
1: Tak jest.
2: Teraz będziemy mieli kolejną bardzo dramatyczną pieśń. Tym razem jest ona o tym, że w związku z tym, że ludzie nie pozwalali parze być razem,

0: To będzie moja ulubiona pieśń dzisiaj.
1: Moja też.
0: Jest bardzo wzruszająca, bo opowiada o tym, jak dziewczyna wychodzi z domu. Rozpoczyna swoje własne życie i metaforą tego rozpoczynania własnego życia jest sadzenie takiego wielkiego orzecha. Dziewczyna z jednej strony chce, żeby jej życie, jej nowe życie się zaczęło i żeby ten orzech się rozwijał, ale z drugiej strony bardzo chce, żeby jej mama o niej nie zapomniała.

0: I Zuzia zapomniała dodać, że na końcu ta matka jej odpowiada, że ona wychowała inne dzieci i że nigdy jej nie zapomniała.
1: Tak. Więc koniec jest szczęście.

0: Tak, teraz zaśpiewamy kolejną pieśń z serii o dzieciach, które musiały odejść z domu, żeby zarobić na swój byt.
1: Poprzednia też o tym była.
0: Tak, obie są rozdzierające serce, bo warunki życia służących były bardzo trudne.
1: Musisz się spokojnie.